machipo yao avec we ahala bakina na Alan tu na Elsie nikina na Salvador na Kota Mugawa na Tony Fernando na Lemuki ni na Jesus.

kwesho namachiko ese mimba kwako mwatafeli zwanga ita sanso limwisha kula mimba lokangazwa kumindula anza kombafana.